0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Ein wunderschöner guten Abend in Darmstadt, 26 Grad. Vierter Donnerstag des Monats. Tomek Czabatul, Radio Darmstadt, polnische Redaktion, internationale Redaktion. Und jetzt 2 Stunden auf Polnisch. Übrigens, noch kurz auf UKW unter 103,4 MHz, bald in DAB+.
0: Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
1: Radio Darmstadt, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten majowy czwartek miesiąca. 26 stopni, godzina 21. Środek Niemiec, Darmstadt, Tomek Czabatul, redakcja międzynarodowa, redakcja polska, a jest nas 5, o tym później. Jeszcze krótko na 103,4 MHz, niedługo ta UKF frekwencja w ogóle znika i będziecie mogli nas słuchać w DAB+ i w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de.

Juho, czyli Justynia Chowaniak. Znacie ją z Teatrzyku Wojennego, który gram wam od początku wojny na Ukrainie. Znacie ją też z płyt, dwóch płyt Domowe Melodie. No dobra, to będzie nowość.

Bez oka miś, Jędrzej Wizę i Katarzyna Nosowska. Czekamy na płytę. Ukaże się dopiero jesienią. A ja serdecznie kuzyna Mariusza z Wrocławia pozdrawiam. Dzięki po latach, że się odezwałeś. Przezroczysty świat i kwiat jabłoni.

Świat jabłoni, przezroczysty świat. Przenieśmy się w bardzo odległą przeszłość. 32 lata temu, rzadko grywam tą panią, ale to mi się nadal podoba.

Edyta Bartosiewicz, Sen, rok 1994. Kiedyś to były teksty i muza, prawda? A tę panią gościliśmy w marcu tutaj we Frankfurcie, a ostatnio jej wielki, piękny koncert w telewizorni. 50 lat, 50-ka Agnieszki Chylińskiej.

Przedwczoraj nasze wszystkie mamy obchodziły swoje święto, Dzień Mamy w Polsce, a ja sobie pomyślałem, bo zawsze tak jest majowo i Dzień Matki, wybrałem dla naszych mam i wszystkich mam dwie piosenki. Będzie Violetta Villas, Do Ciebie Mamo, i Cortez dla mamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, mimo że już po święcie mamy. Bądźcie zdrowi.

Wyobraźcie sobie, że był to rok 1966. Do ciebie, mamo, muzyka Adam Skorupka, słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. I tak to właśnie brzmiało, jak z roku 1966. I jeszcze raz dla mamy.

Cortez dla mamy. Debiutancki album z roku 2015 zatytułowany Boomerang. W maju odeszła pani Stanisława Celińska. Atramentowa suplement.

0: Już nikt.
1: Wrócimy jeszcze do pani Stanisławy Celińskiej. Płyta ukazała się przed 3 dniami. Natalia Sikora. Teraz będzie walc, tylko kto go napisał? Czy Fryderyk Chopin, czy Zygmunt Konieczny? Ale słowa napisał na pewno Julian Tuwim.

jedno tam, drugie tam, pół na pół. Gdy przez sufit przytaczasz nosem gwiazdy, zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz. Siłacza wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlową wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walce z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona tobie wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu chwili.

Natalia Sikora, teraz druga Natalia, odsłania kolejny fragment swojej solowej opowieści. Czule mówię. To piosenka, która długo dojrzewała. Nie przyszła nagle. Raczej wracała jak myśl, której nie da się już dłużej odsuwać. W centrum nie ma tu efektownej historii, tylko coś znacznie bardziej kruchego. Relacja z samą sobą, z własnymi emocjami, frustracjami i tym wszystkim, co przez lata bywało spychane na bok. Z tym nagraniem bliskość może poczuć tak naprawdę każdy, bez wyjątku. Natalia Grosiak, Czule mówię.

0: Czule śpiewała Natalia Grosiak. Czułe słówka, prawda?
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
0: No tak, to Darmstadt, środek Niemiec i jest premiera. Nowy album Nieme 5.0. Nieme Kino to artystyczna formacja z Poznania. No i oczywiście Bartosz Nieme Strużyński. Albumy 2018, Najsmutniejsza auto w okolicy oraz Nierzeczywistość w roku 2022 były grane wszędzie. No i co? Premiera dzisiaj w Polsce i premiera u mnie. Historia.
2: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy Strużyński, Nieme Kino.

To już trzeci album Bartka Niemego Strużyńskiego. Po najsmutniejszym aucie w okolicy i nieoczywistości. W nagraniu tego albumu brała udział Alicja Koga. Jej głos usłyszymy w kawałku pod tytułem Dziura. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w następnej audycji, ale czekajcie, czekajcie. Będą jeszcze z nami. Cóż miałem mówić? Fryderyki rozdano. I co z tymi Fryderykami? Między innymi Lady Punk i Stanisław Sojka. Lady Punk akurat chyba nigdy nie grałem, nie przepadałem za tymi panami. Natomiast za nieodżałowanym Staszkiem Sojką, tak. Wiem, że nie wrócisz.

Może uda nam się jeszcze dzisiaj pana Staszka tutaj udostępnić. Po prawie pół roku po raz pierwszy nowy koncert Kultu i Kazika Staszewskiego. Właściwie to nie interesuje mnie to, jakie poglądy ma Kazik. To, że uwielbia niegdyś obrońcę kobiet młodszych i walecznego kibica, pisarza, obywatela Batona. To nic. Szkoda hejtu. Miał parę fajnych tekstów.

chcieli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: święci i tu gościnnie też Kazik Staszewski. I tak jak mówię, nie pytajmy ich o politykę. Proszę Państwa, od 4 do 27 czerwca w Wiesbaden, 25-lecie galerii Pokussa, Bella Bellissima. Cóż tam zobaczymy? Anka Nierzejewska, malarstwo. Małgorzata Niespodziewana, rysunek. Lucyna Lippert, rzeźba. Małgorzata Edber-Warlikowska, grafika na ceramice. Wystawy w galerii H22, Herderstrasse 22. Jest to program jubileuszowy, dużo się będzie działo, a zaczyna się 4 czerwca o godzinie 15. To jest czwartek i wernisaż o godzinie 17. A my tu kolejną nowość mamy. Proszę Państwa, Kamil Paweł Oszek.
1: Dzień dobry, tu Kamil Paweł Oszek, Zajawki Label. Chciałem serdecznie pozdrowić Tomka i wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Miłego słuchania.

Nowość, Kamil Pawełoszek. I jeszcze jedna nowość, ale to tak zupełnie, zupełnie między nami. Teraz będzie Julia Rocka i jej Głupia. Startuje oficjalnie dopiero jutro.

Julia Rocka oficjalnie wystartuje jutro, a przed 2 tygodniami, niecałymi, Daria ze Śląska ze swoją 3. studyjną płytą. Halo, co jest grane? Kapitalna płyta, ja odkryłem ją w roku 2023, panią z korporacji. Nikt jej wtedy jeszcze nie znał, a jestem bardzo mocnym fanem wariatka z najnowszej płyty Darii ze Śląska. Co jest grane?

Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? To trzeci studyjny album. Teraz przenieśmy się może do roku 2011 i do sali Teatru Syrena w Warszawie.

Tak, tak, to już 70 lat piwnicy pod Baranami. A w Opolu szykują fetę dla Perfektu. Pan Olewicz, autobiografia. Ładnie, ładnie, tylko nie zaprosili Zbyszka Hołdysa. I tu znowu można się kłócić, nie? Bo jedni krzyczą, że lewak, inni dużo gorsze rzeczy wypisują, ale mimo wszystko uważam, że nie tylko byli członkowie, ale także były. Hołdys powinien się tam znaleźć.

Perfect, rok 1983. Ja bywałem też na tych koncertach, a teraz zupełna nowość sprzed paru dni. Najnowsza płyta z resztek i Paula Roma.

Jak nowości, to nowości. No to jeszcze raz Kamil Pawełoszek, Balada Księżycowa i Bartek Niemy Strużyński z najnowszej płyty. I proszę, posłuchajcie.

gdy biły w niego jak w tarczy meteory znaczeń. Armstrong postawił stopę, ale Żuławski wiedział przedtem, że kto dotknie księżyca, do ziemi już nie należy.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: To wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. To wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

0: więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

0: mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.

Nieme 5.0, najnowsza płyta, nie cud, nieme kino, Bartosz Nieme Strużyński. Pozdrawiam Poznań. To dzisiejsza premiera i w Polsce, i na świecie. No i jeszcze jedna premiera, bo tak dzisiaj tego się nazbierało. Jeszcze raz ta Daria ze Śląska.

sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Wróćmy jeszcze do pana Stanisława Sojki. Kiedy jesteś taka bliska z płyty Neopozytyw, Sojka Janina Iwański.

tak zupełnie przed końcem tej audycji. Jak co roku, 20 czerwca od godziny 15 na kranich Steinerstrasse 183 w Darmstadzie swój coroczny Grillfest w Darmstadt organizuje Salonik, Kulturverein Salonik, i zapraszamy Was wszystkich w imieniu. Będzie bardzo dużo atrakcji, nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. A ja jeszcze co? Przypomnę, że gramy dla Państwa tutaj z Darmstadt w każdą drugą środę miesiąca od 21 do 23, jak i czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23, no i druga niedziela od 19, przepraszam, muszę to sprawdzić. Druga niedziela, tak, od 19 do 21. To jest nasza nowa koleżanka. Także piątki, każdy piątek od 19 do 21 i każda sobota od 15 do 17. A grają dla Was Jacek Sabok, Julita Masztalerz, Julita Miszkę, Renata Masztalerz, Tomek Czebatul, Elik Plichta, Karol Prabucki, Jolita Miszkę, a ja już się z Państwem żegnam. Życzę kolorowych i dobrych snów.

chcesz, bym został z tobą. Sił ci brak. Mam nie myśleć sobie, że ty z każdym tak. Nie bądź ze mną szczera, nie bądź ze mną szczera. Zastanów się,

co ma się zdarzyć, mówisz, tak, niech się stanie. Zadowolona z polowania, jeszcze śniadanie na tapczanie. Zmęczyłeś się, no jest, kochanie.